wany wie pagi nyuda lware wie ane lwar lu nyuda yuyot mara wa wie kenena wena porting nan kwete goba ayo ke malam lwat pe bang maje na ga jingu yit pe ngiu bano eh ile puche kor puere do me adere ko malia kobi

Shawa, shawa, shawa ni. Aha. Sawa, sawa. Shawa ni koba beraliet. Red Tomb.